0: SK Szczecinek.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: zabrakło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy widzieć chcę, tylko patrzę.
1: Radio Jota.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
5: Dziś w Szczecinku zaczniemy dzień z lekkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 15 kresek. Powietrze pozostanie czyste, więc oddychamy pełną piersią. Po południu niebo się rozpogodzi, a termometry wskażą 16 stopni. Idealne warunki na relaks.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
7: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
6: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
8: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
6: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
9: SK Szczecinek News.
10: Natalia Błochowska. Dodatkowy dzień targowy na szczecineckim rynku od 30 maja. W każdą ostatnią sobotę miesiąca rynek będzie otwarty dla mieszkańców i wystawców. To zwycięski pomysł z zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, a dzięki temu uzyskamy cały weekend handlowy, bo w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywa się także pchli targ. Peron pierwszy na dworcu już gotowy. Pociągi podjeżdżają na nowo wybudowaną platformę. Na peronie stanęły przysiadaki i odnowiono dach. Niedługo pojawi się także nowa winda. Przypominamy, że z peronu pierwszego odjeżdżają m.in. pociągi do Poznania, Piły, a także do Katowic i Przemyśla.
11: Jankes,
12: Kama,
11: Kama
12: i Wiktor.
6: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
13: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
14: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
13: To prawda.
6: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? O. Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
14: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
13: Aha, zróbmy to.
6: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
13: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa. 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20... Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: Ojejku. I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto, jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie, więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego?
1: Mm-hmm.
0: Miodowego?
5: Jankes i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm. No właśnie. Poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz sam.
3: Wyłączył sobie tutaj.
2: A ty sobie wyłączysz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
0: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
2: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
2: O, cię kręcę. I to już
3: nie jest żoną. Nie jest żona, bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
2: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
1: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: Ha, no tak.
2: No dobrze, to ma to sens. No.
0: Przeglądamy. I Ibiś Superniania to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
2: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
1: O, a gdzie?
2: Napisali, że w bikini. Tak napisali. W bikini.
1: A to nie znam takiej miejscowości.
0: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
2: Zaraz za Mielnem podobno.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm springing.

0: Tutaj SK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękny people. Janku.

0: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
1: W Szczecinku poranek zacznie się od 15 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Powietrze czyste, więc można spokojnie oddychać. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 16 stopni. Bezchmurne niebo i promienie słońca będą towarzyszyć nam przez cały dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl.
2: Już prawie 6.30, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
3: Eska Sport News.
2: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
4: O, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankes? O, no.
5: Jankes.
6: Jankes. Kama.
5: Kama i Wiktor.
6: I Wiktor.
5: W Radiu
7: dzień dobry, good morning, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
8: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie Eski?
9: Mm-hmm. Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec, online. Pozdrawiam serdecznie.
4: O, guten morgen.
2: Morgen, ja. Morgen, bardzo dobrze, hej, hej.
4: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
8: Ja.
4: Rufen Sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny z Eską. Ta teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mhm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy. Sprawdzamy, z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko, SK. Ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego. O. I pozdrawiam Jankesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: Tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa to żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę?
4: Jankes. Kama.
1: Ale pamiętacie, jak tam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
0: To, no.

0: Jeje, śniadanie. Przykama jest gotowa.
1: Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś sama? Czekaj, nadal myślę.
0: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
3: Szymon!
2: Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon! Dzień dobry!
1: Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale coś tam jest.
1: Okej. Okay. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
0: O,
1: nie najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: Tak.
1: Po raz pierwszy.
2: Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo. No. Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
2: Dlaczego ciężki?
1: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
2: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa. No właśnie. W ogóle nie zmęczony.
0: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie
4: bardzo.
0: Co za to ułożysz.
4: No, życie to na pewno.
2: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: Oj, tak,
2: albo wkład
4: tak.
2: własny do paliwa.
1: A co to jest poważny kebab, tak, przepraszam?
4: Słucham?
1: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
4: No, dobry.
2: Taki,
4: dobry.
2: Który
1: poważny.
2: Poważnie czujesz przez trzy dni.
4: Poważnie
1: czujesz. No to tego ci życzymy. Okej.
4: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
2: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to już nigdy nie zmieni, niestety.
2: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
1: Może
4: się
1: tak, może nie. No pamiętaj, dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Koniec, co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: Polskie do godziny 7. Tutaj SK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: codziennie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
1: Poranek w Szczecinku zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 15 kresek. W ciągu dnia słońce zacznie przebijać się przez chmury, podnosząc słupki rtęci do 16 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc warto przygotować się na przyjemny dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie w stronę Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
2: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig T.G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
4: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
5: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
6: Ja tylko na skateparku zakładam.
7: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
2: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia, przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
0: SK Szczecinek News.
8: Natalia Błochowska, wieża Bismarka się rozpada, zabytek będzie wymagał odrestaurowania, mówi Rajmund Wełnic ze szczecineckiego ratusza.
9: Wykonawca uzgadnia z konserwatorem wszystkie niezbędne rzeczy i do końca października ten dokument powinniśmy już mieć gotowy. Będzie to podstawą do wykonania tych prac, które z tego projektu będą wynikać.
8: Na ten moment nie ma głosów, aby sierpniowy Materia Fest miał odbyć się w innym miejscu. Mieszkańcy Tarmna w gminie Barwice doczekają się przebudowy drogi. Samorząd pozyskał blisko 1,5 miliona złotych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycja obejmie przebudowę ponadkilometrowego odcinka.
0: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
10: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
11: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
8: No to halo?
12: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
10: I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
11: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
10: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
11: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
13: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, ja uwagiliśmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Rzeczywiście. On nie ma ślubu gdzieś z Olką.
2: A?
0: Kurde. Jeszcze.
4: Dla 5000 chyba się oświadczy.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak
0: i
3: tylko znajdę.
2: I bardzo nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu, prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
1: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
4: Bratem.
0: Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
5: I ma siostrę.
0: Chciałabym nie
2: mieć
0: widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, szybciej, tylko nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
6: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
1: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
6: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
6: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii.
0: No.
2: Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak. No. A co, Armiani?
6: No trudno.
0: Dziękuję.
6: Ale i tak was pozdrawiam, miłego dnia.
2: My ciebie również, pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo
0: czwarte.
2: Prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
7: Gdynia z lewej.
2: To jest
0: dobrze.
2: Gdynia,
0: Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż
0: Sopot,
2: tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No.
0: Ale jest okej, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
1: Piąte.
3: I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
7: Hiszpański.
2: Też tak Brazylii. Myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest. To jest
0: dziękujemy.
3: Język, którego możesz używa tam siebie największość
0: przeprosić,
3: głosów.
0: Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
7: Przepraszam siebie bardzo.
0: Proszę
2: ale
0: bardzo,
2: dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
8: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki. Prosimy.
9: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
8: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze, brawo.
2: Taśma profesjonalna wjechała jak ta lala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
1: Siódme.
3: A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
8: Do wszystkiego.
0: Dobrze! Bardzo dobrze!
3: Prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
8: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
8: Innym razem, w piątek.
5: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
8: Okej. Okay.
0: Pomyśl o Kamie.
2: Umówione.
0: Dziękujemy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Co ma włosy jak atrament? To ładne było.
3: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio
1: S. Radio SK.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich. Mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.
3: Four.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O, wynik.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszły naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe, idealne dla osób w każdym wieku, stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w Spa Zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl.
5: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych.
10: Dziś w Szczecinku niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce od czasu do czasu się pokaże. Temperatura osiągnie przyjemne 16 kresek. Wiatr północno-zachodni, lekki, po południu. Chmury ustąpią, a niebo stanie się prawie bezchmurne. Maksymalnie 16 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73. dmmauto.autoplac.pl.
11: 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie. Tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
12: SK Sport News.
11: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dzisiaj w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
13: Jankes i Wiktor.
14: Radio SK.
15: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po 7, to jest nasze terytorium.
16: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
17: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
16: Curyski to z miejscowości Córki.
15: Zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid Super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsk do Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć. Wiktor?
5: 1, 2, 3, 4.
6: Gama. I Wiktor.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2, 1.
6: To promocja.
7: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
8: dmuchanym flamingiem?
7: Albo to.
8: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
9: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
10: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
12: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie na Pan Core. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No. No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, ten obrys szczęki, to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje.
4: Proszę.
5: Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik, tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Mhm, okej, górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agdy jeszcze przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: znalazłam. To powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
4: Ja cię kręcę! Serka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Teddy, duży Swims w Radiu SK. 6 minut i będzie z nami godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda? Mm-hmm.
1: Popularna apka, popularna. Mm-hmm. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
6: SK Live Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20:00
5: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
1: W Szczecinku zapowiada się dzień z umiarkowaną pogodą. Termometry pokażą 16 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Słońce też się pojawi, więc będzie przyjemnie. Po południu chmury ustąpią miejsca słońcu, a temperatura utrzyma się na poziomie 16 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
3: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
2: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
4: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
2: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
5: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
2: Wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
6: SK Szczecinek News.
7: Natalia Błachowska, fan szczecineckich autobusów, podsumował 70 lat komunikacji miejskiej. Remigiusz Grochowiak wydał książkę z okazji jubileuszu. Publikacja ma ponad 230 stron i zawiera wspomnienia oraz archiwalne zdjęcia. Czytelnicy znajdą w niej także opisy zmian szczecineckiego taboru oraz plany rozwoju komunikacji, które wcześniej nie były publikowane. Czy to koniec z darmowym parkowaniem w centrum Szczecinka? O losach 7 dużych parkingów zadecydują miejscy radni. Nowe opłaty mają obowiązywać m.in. przy Lipowej, przy Podwalu, przy Mickiewicza, a także za ratuszem. System ma ruszyć od 1 stycznia przyszłego roku.
8: Jankes. I Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: My moglibyśmy mieć udział w mistrzostwach, prawda? 3-3. Jestem z trzech, czuję. I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
11: Na wszystko.
12: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
10: Dokładnie.
12: Układ.
10: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
13: Cześć, Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
14: Radio SK Londyn, 3 po 8.
10: Nie ma takiego miasta.

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. Jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Mówi, kiedy on, Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lećmy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
2: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
2: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: robi tak. I to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
2: dobra,
1: tak.
2: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: Jakie są wyniki?
2: No, nie poznaję siebie. Jankes.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest producent mebli pod wymiar, salon meblowy Bonkowscy.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
3: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
4: Czy ty coś sugerujesz?
3: Ty no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
5: Delikatnie.
0: Delikatnie.
3: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
0: Gdyby chcielibyśmy taką delikatność. Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
6: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę.
4: No. Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
7: Kama mi kazała.
4: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
4: Okej. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
4: O. To jest fajne,
7: trzeba świętować, no.
3: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
4: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo tak.
3: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Coś tam możemy poćwiczyć.
0: Tylko, że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
3: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci. Tak.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
4: Siemano, siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
5: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
3: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
4: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: No dobrze, yeah! To nie wierzyłem. Zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
4: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
5: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
4: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos?
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
5: Tam, gdzie jest ciepło.
3: No to akurat załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
8: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: Tu jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz też gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brodzki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brodzkiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
9: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
8: Więcej na rokaenergy.com 666-676-525.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
12: W Szczecinku w środowe przedpołudnie słupki rtęci pokażą 16 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie zniknie całkowicie. Po południu chmury ustąpią, a niebo stanie się prawie bezchmurne. Temperatura pozostanie na poziomie 16 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl.
13: Minęła 8.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
14: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
15: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witamy.
16: Dzisiaj jest dzień samorządu terytorialnego.
17: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
18: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy pomiędzy Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
14: Do domu!
15: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie

0: To jest Teska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale poczekaj, no
0: lewy odchodzi.
1: No odchodzi, ale uwaga, uwaga. Podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie?
1: Porto,
0: tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
0: Kuba Kawior! Dajcie mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama. Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe, idealne dla osób w każdym wieku, stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam, nie
3: ostatnio. A słońce jest tam zawsze.
0: No to jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty
0: ale,
1: Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra, ale
0: nie,
1: słuchajcie.
0: Tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: Euro się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka
3: że siedzą.
0: Grecka lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało.
0: Bogaj. To Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Na samym dole Hiszpanii.
1: Tak. Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.

0: Iha! Chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: A to było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia Eska i miej ten temat z głowy, bo Eska daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w Esce kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na eska.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
2: Przedpołudnie w Szczecinku zapowiada się z temperaturą około 16 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, ale nie zabraknie też umiarkowanego wiatru. Po południu pogoda poprawi się, słońce zagości na dobre, a temperatura pozostanie na poziomie 16 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
4: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
3: A na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter SK Paweł Adamczewski.
5: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
3: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
6: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale nie zbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
3: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
7: SK Szczecinek News.
8: Natalia Błachowska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansuje kadetów z Białego Boru. Prawie 120 tysięcy złotych trafi do zespołu szkół nr 7. To łączna suma, jaką powiat szczeciniecki i ministerstwo przeznaczą na nowe mundury i sprzęt do ćwiczeń. Przypomnijmy, że w białoborskiej placówce działają klasy pod patronatem Policji i Straży Granicznej. Szczecinek znalazł się na trasie nowej linii elektroenergetycznej. Inwestycja połączy Dunowo, Żydowo, Piłę, a także Biały Bór. Nowa sieć ma w przyszłości zapewnić stabilniejsze dostawy prądu i przesyłać energię z morskich elektrowni wiatrowych. Koszt to blisko 700 milionów złotych.
9: Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest też takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy i jest tylko gorzej. Albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
14: I po reklamie.
15: Esko.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times.

0: poleca.
1: No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
2: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
3: Kam się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
4: Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
2: No, to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
1: No i Kuba poleci już w piątek.

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
14: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
13: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: That tonight's gonna be...
16: I po reklamie.
17: SK.

0: wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra, Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Jen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.
1: SK.

0: Reklama.
1: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe, idealne dla osób w każdym wieku, stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
3: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
2: Więcej na rokaenergy.com. 666-676-525.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych.
6: W Szczecinku przedpołudnie zapowiada się z przewagą słońca nad chmurami, choć temperatura spadnie do 17 kresek. Po południu czeka nas błękitne niebo i słońce, a termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc warto cieszyć się pogodnym dniem.
5: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73. dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Na zegarach 10 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter SK Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
8: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
7: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodnie uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
9: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
7: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
10: SK Szczecinek News.
11: Natalia Błochowska. W Jeleninie będzie bezpieczniej. Wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 20 powstanie nowy chodnik.
12: W ramach tej inwestycji zostanie wybudowanych niemal 900 metrów chodnika po obu stronach drogi. Powstanie przystanek autobusowy z zatoką autobusową. Powstanie tak zwane sugerowane przejście dla pieszych.
11: Mówił Kazimierz Harasym, zastępca wójta gminy Szczecinek. To kolejna tego typu inwestycja w gminie. We Gwdzie Wielkiej i Gwdzie Małej także powstaną nowe ścieżki dla pieszych. W Drawskim Ratuszu stanęła tablica Skarby Powiatu Drawskiego, prezentująca repliki i opisy najcenniejszych artefaktów.
13: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2:50 Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue Double D na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie, to przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę, bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko okej, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je! Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz?

prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech pór roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej, wam płynęła ta środa z Radiem SK.

0: RTS.
1: SK.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czy Big Out kusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
7: W Szczecinku środa zapowiada się z przewagą chmur nad słońcem. Termometry pokażą maksymalnie 17 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura spadnie do 16 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
0: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
13: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
3: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
13: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalena T. zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
1: SK Szczecinek. News.
2: Natalia Błachowska, budowa ronda w centrum Szczecinka coraz bliżej finiszu. Na naszym profilu zapytaliśmy, jakie chcielibyście nazwać nowe skrzyżowanie. W komentarzach najczęściej pojawiała się propozycja nazwy imienia Wiesława Adamskiego, szczecineckiego rzeźbiarza, którego 10. rocznicę śmierci będziemy obchodzić w przyszłym roku. Jeżeli macie jeszcze jakąś propozycję, napiszcie w komentarzu pod naszym postem na SK Szczecinek News. W piątek wernisaż wystawy fotograficznej Łukasza Kilinowskiego pod tytułem Niedostrzegalna codzienność. Start o godzinie 18 w Centrum Konferencyjnym Zamek. Wystawa potrwa do 14 czerwca.
17: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Esca Szczecinek.

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta, to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: To będzie ostatnia reklama. Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-myślnik-połczyn.pl.
14: I po reklamie.

0: Ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Tańsze koszyki.
17: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
18: Sprawdź to sam, dzięki dał.
17: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: bym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zabkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.
1: SK.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
2: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
1: Więcej na rokaenergy.com 666-676-525.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
5: W Szczecinku zapowiada się przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 17 kresek, a na niebie zobaczymy na zmianę chmury i słońce. Wieczorem niebo się rozjaśni, a temperatura spadnie do 14 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić.
4: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
7: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
6: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
8: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
6: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
9: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
6: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
10: SK Szczecinek News.
11: Natalia Błochowska, dziecko na rowerze czy hulajnodze tylko w kasku. Od 3 czerwca zacznie obowiązywać nowy przepis. Do 16 roku życia trzeba będzie jeździć w kaskach ochronnych, mówi Jarosław Kalenik, ratownik medyczny.
12: Z badań, które były przeprowadzane, wynikało, że około 30-60% uczestników miało bezpośrednio urazy twarzoczaszki.
11: Za brak kasku u dziecka będzie grozić mandat 100 zł dla opiekuna. Szybsza i łatwiejsza rehabilitacja dla chorych na stwardnienie rozsiane. Ośrodek w Bornem Sulinowie planuje utworzyć specjalne świadczenia dla chorych. Zmiany mają zapewnić dostęp do darmowej rehabilitacji ruchowej.
13: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Igi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flowrida na antenie Radio SK. Flowrida i Kesha, Right Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magda Linet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
3: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SKPN.
4: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: night or 55 years down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bled Kawesce, obiecuję.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama. Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w Spa Zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: To tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radia SK. Ale Farben i Rene Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa. I teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
16: W Szczecinku w środowe popołudnie czeka nas prawdziwie przyjemna aura. Termometry wskażą aż 18 kresek, a słońce będzie dominować nad chmurami. Wieczorem temperatura nieco spadnie do 14 stopni, ale nadal będziemy mogli cieszyć się pięknym, słonecznym niebem.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały 2 osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
18: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
17: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
19: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
20: Panie ministrze, gratuluję. Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
19: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
17: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
21: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
17: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
22: SK Szczecinek. News.
23: Natalia Błachowska. Wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja wkraczają do szkół w gminie Złocieniec. Samorząd pozyskał blisko 900 tysięcy unijnego dofinansowania na pracownię AI i gogle VR dla szkoły podstawowej nr 3 oraz placówki w Nowym Worowie. Całe przedsięwzięcie jest warte ponad 1 000 000 złotych, z czego wkład własny gminy to nieco ponad 100 tysięcy złotych. Z nowoczesnego sprzętu skorzysta 140 uczniów oraz 20 nauczycieli. Fan szczecineckich autobusów podsumował 70 lat komunikacji miejskiej. Remigiusz Grochowiak wydał książkę z okazji jubileuszu. Publikacja ma ponad 230 stron i zawiera wspomnienia i archiwalne zdjęcia.
0: Magdalinet swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: Chwila chillu, głęboki wdech i wydech. Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy Fręche się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że. Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexha, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: I po reklamie.
14: SK

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wieże, że którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz westę. Za chwilę.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki
8: i urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
12: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
11: Więcej na rokaenergy.com. 666-676-525.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
15: W Szczecinku dziś popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, a na niebie pojawią się tylko małe chmury. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając 15 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc można liczyć na spokojne zakończenie dnia.
14: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
17: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
16: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
0: SK Szczecinek. News.
13: Natalia Błachowska, płatne parkingi, tak czy nie? Na czwartkowej sesji Rady Miasta zapadnie decyzja, czy od 1 stycznia zapłacimy za parking na mieście. Zapytaliśmy mieszkańców, co o tym myślą.
18: Jestem przeciwny.
19: Strefy parkowania są dla bogatych.
20: Jeżeli będzie zrobione, to bardzo chętnie. Ciężko jest zaparkować prawidłowo w tym parkingu z dziurami.
18: To jest nielogiczne. Niech płacą ci, którzy jeżdżą autobusami.
21: Bez sensu, jeżeli przyjeżdża się do sklepu, no to powinno się mieć parking darmowy.
13: Płatna strefa parkowania ma objąć centrum miasta. Według uchwały za rok parkowania zapłacimy 2000 zł, a z kartą mieszkańca 1000.
22: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02? Jeszcze nie, a my już gramy. Michu Sapkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic to hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowo jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, IM Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe, idealne dla osób w każdym wieku, stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-myślnik-polczyn.pl.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: I po reklamie.

0: You spin me round to Denzel na antenie radiańska. No dobra, no dobra, no dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magdalinet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później Wesce, Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
18: Nie musisz.
17: Jak to nie muszę?
18: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease?
18: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
17: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
18: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
17: I to gdzie?
18: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert.
3: Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli śpiewanka od Katy Perry w Radiu Red Cloud tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy, o, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie ten, to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKP.pl, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
7: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
14: W Szczecinku w środowe popołudnie czeka nas przyjemna aura. Temperatura wzrośnie do 17 kresek, a słońce będzie dominować na niebie, choć pojawią się też chmury. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2-6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie, dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
15: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji Czołg Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
17: SK Szczecinek News.
18: Natalia Błachowska. Muzyczne powitanie lata pod gołym niebem. Już w sobotę przed ratuszem odbędzie się coroczny koncert dyplomantów Szkoły Muzycznej.
19: Zaprezentują się nasi wszyscy dyplomanci tegoroczni i oczywiście wszyscy dyplomanci wystąpią z Towarzyszeniem Orkiestry naszej szkolnej w połączonych siłach z Orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych z Koszalina.
18: Mówiła Anna Jakubczyk ze Szkoły Muzycznej w Szczecinku. Start wydarzenia o 20 pod ratuszem. A już w piątek wernisaż wystawy fotograficznej Łukasza Klinowskiego pod tytułem Niedostrzegalna codzienność. Start o 18 w Centrum Konferencyjnym Zamek.
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
24: W Radiu SK.
25: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: że
1: nie do wyobrażenia.
0: Oczy, też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurda, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I
1: Znaczy, kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony kasa na buty. Pawełku, dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie dużo,
0: konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych. Gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznicy zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-myślnik-polczyn.pl.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na LiveNation.pl. Poleca Radio SK.
20: I po reklamie.
21: Boy,

0: Choć lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
4: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
3: Więcej na rokaenergy.com 666-676-525.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
12: W Szczecinku popołudnie zapowiada się przyjemnie. Słońce będzie świecić, a termometry pokażą około 17 kresek. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz. Cieszmy się tym pięknym dniem.
11: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
14: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
13: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
15: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
13: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
16: SK Szczecinek News.
17: Natalia Błachowska. Blisko 2 miliony złotych trafiło do powiatu szczecineckiego na vouchery zatrudnieniowe. To wsparcie finansowe dla pracodawców i bezrobotnych. W ramach programu Urząd Pracy będzie mógł przyznać 40 osobom lub firmom maksymalnie po 40 tysięcy złotych. Program w pierwszej kolejności ma pomóc osobom w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, między innymi młodym, długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Nabór wniosków ma ruszyć w lipcu. Mieszkania socjalne przy Polnej zostaną wyburzone. Mieszkańcy mają przenieść się do innej części miasta. Ratusz przyznaje, że tak zwane baraki przy Polnej są w złym stanie.
0: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
18: Dzień dobry, pięknie witamy. Już dwie minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
19: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
18: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
19: Tu Pawełek, dzień dobry.
18: Dzień dobry.

0: Amy, McDonald. This is the live w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, Saint-Tropez. Proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Promocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
16: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betonex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
22: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
23: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel. Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką. Więc
3: oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj, spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
3: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
3: Tak, dokładnie,
2: no właśnie,
3: dokładnie
2: bardziej
3: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: Ten komentarz o nazwisku.
3: Chyba był to luz. Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
3: Kochany dzięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
3: Tak, takiej typowej teściowej z kochaną.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
3: Wow,
0: dzięki czemu, jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę fruną już 4 pory roku. A zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten Fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: I po reklamie.

0: Nora i Maciej Musiałowski. Wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w Spa Zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-Polczyn.pl.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
9: AI? Ajajaj.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
18: Wieczorem w Szczecinku spodziewamy się pogodnego nieba i przyjemnej temperatury około 17 kresek. Wiatr będzie lekki, więc spacerować można bez obaw o silne podmuchy. Zachmurzenie minimalne, a jakość powietrza pozostanie w normie. Idealne warunki na wieczorny relaks.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też dwa samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały dwie osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
19: polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
0: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
19: A ich kolejny mecz już w piątek.
2: SK Szczecinek. News.
15: Natalia Błachowska, 1 000 000 zł do podziału i 25 pomysłów mieszkańców w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego. Zakończył się etap przyjmowania wniosków. Zgłoszono 11 pomysłów małych oraz 14 dużych. Propozycje mieszkańców dotyczą głównie sportu, rekreacji, kultury, bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej oraz integracji. Wszystkie wnioski przejdą teraz weryfikację. Ta potrwa do 17 lipca. Michał Marcinowicz z brązowym medalem. Szczecinecki karateka stanął na podium akademickich mistrzostw Polski. Zawodnik reprezentował szczecinecki klub w kategorii do 75 kg. Gratulujemy.
21: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
23: Wrzuć na luz.
24: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia
27: S. Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
26: Bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Alią i Ozone Dragon Stadin Tay. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
27: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.
28: SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: a zatem formacja Ozon. Na antenie Radia SK mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładno, ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jezu, jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniową, Sebastian, jeżeli nas słyszysz, to było
2: no
0: naprawdę...
2: O, jest, ciało.
0: Mamy!
2: Witamy państwa,
0: witamy
2: Jadzie.
0: Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten
1: nie
0: dowcip?
1: Nie ma ten z piątku. Radio SK.
0: Jadzie, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski, wracam na antenie Radia SK, my też do was wracamy. Można o nas mówić ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek trzyma w ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Aż się oplułem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witamy?
4: Michał.
0: No, Michale, jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
0: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem?
0: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
3: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak, no. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Mokrego. No to mokra chusteczka, no.
3: Chusteczka higieniczna,
4: taka nawilżona.
3: Dobrze.
0: To gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
1: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź, Jadzia, zatańczymy bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
2: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychacie, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: To nas łączy.
0: Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
9: Wieczorem w Szczecinku czeka nas przyjemna aura. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a temperatura spadnie do około 12 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o chłodniejsze podmuchy. To idealny czas, by cieszyć się spokojnym wieczorem na świeżym powietrzu.
8: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 18, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. 3 osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
11: SK Sport News.
10: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
11: SK Szczecinek News.
12: Natalia Błochowska, kowbojski Dziki Zachód, piana party i magia Disneya. Nadchodzący weekend w Szczecinku przyniesie mnóstwo atrakcji z okazji Dnia Dziecka. W sobotę od 10 szczecineckie korty tenisowe zamienią się w kowbojskie miasteczko ze sprawą westernowego pikniku tenisowego. Na najmłodszych czekają m.in. tory przeszkód, gry, zabawy oraz przejażdżki na kucykach. Z kolei o 11 wielkie plenerowe szaleństwo na terenach Osiru rozpocznie sapik. Tam królować będzie klimat Disneylandu. Basen zaoszczędzi nawet 200 tysięcy złotych rocznie na oczyszczaniu wody. Wszystko dzięki nowemu filtrowi.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
15: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messenger SK do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: BB Rexha i Faithless w Radiu SK w Imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w Imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga...
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Hej Hany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe, idealne dla osób w każdym wieku, stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl. To będzie ostatnia reklama. Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
8: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
7: Więcej na rokaenergy.com 666 676 525.
9: I po reklamie.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK, no powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko, zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje, Kamila. A w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama. Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Bałczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Hot grill.
14: Grilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: I po reklamie.

pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki. Pijeka.

0: from you.
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błachowska, to będzie propozycja dla tych, którzy lubią fotografię z klimatem i sztukę, przy której można zatrzymać się na dłuższą chwilę. 29 maja, czyli już dokładnie w ten piątek w Galerii Sztuki Zamek odbędzie się wernisaż wystawy Niedostrzegalna codzienność autorstwa Łukasza Kilinowskiego. Artysta w swoich pracach pokazuje świat, który często mijamy w codziennym pośpiechu, pełen emocji, światła i ukrytych znaczeń. To fotografie budujące spokojny, momentami wręcz filmowy klimat, gdzie zwykłe sytuacje nabierają zupełnie nowego charakteru.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, albo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla, Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Impreska.
12: Dwie minuty po 19 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
15: No ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
12: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla, albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na impreskę.

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK, za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. No powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingway. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK, zostawcie namiar na siebie, albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y, no i gramy za chwilę, a po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil.
3: Może czekoladę z maliny, czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil.
3: Owsianka z truskawkami, dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, portów. Kamil, ale wymyślacie fajnie. No, dobrze, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak, no Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
3: ciasto, oczywiście, z garnetką.
0: Dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można, na przykład truskawki ze śmietaną.
0: Dobrze, Kamil.
3: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z truskawkami na
0: dobra,
2: zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba...
3: Kisiel!
0: Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este. Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Szczecinek na czasie.
17: Natalia Włochowska, szykuje się wieczór pełen emocji, muzyki i tanecznej energii. Już 14 czerwca w kinie Wolność odbędzie się koncert Rebelia and Friends. Na scenie zobaczymy premierowe choreografie i widowiskowe układy przygotowane przez zespół tańca współczesnego Rebelia. To wydarzenie od lat przyciąga publiczność i pokazuje, jak wiele można opowiedzieć ruchem, światłem, no i oczywiście muzyką. Będzie dynamicznie, będzie efektownie i będzie naprawdę z klimatem. Start o godzinie 18 i warto się pospieszyć.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
5: Imprezka.
14: Imprezka.
5: Imprezka.
19: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes. I po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia. Ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wesce o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni Dzień Lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Wydłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
3: Tylko słońce czuć.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No, jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No i jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian. No ja muszę tutaj łączyć pokolenia. To jest moja misja. I muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
18: Szczecinek na czasie.
19: Natalia Błachowska, przed nami ostatnie w tym sezonie spotkanie w ramach Miasta Kobiet. 16 czerwca w Centrum Konferencyjnym Zamek odbędzie się spotkanie autorskie z burmistrzem Jerzym Hardie-Deklasem poświęcone jego książce Boomer. To będzie okazja, żeby porozmawiać o kulisach powstawania powieści, inspiracjach i historii, która stała się literackim debiutem autora. Spotkanie skierowane jest nie tylko do miłośników książek, ale także do wszystkich ciekawych tej opowieści i samego procesu pisania. Start o godzinie 17 w Centrum Konferencyjnym Zamek i będzie to ostatnie spotkanie Miasta Kobiet w tym sezonie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Już 30 maja Plac Wolności wypełni się magią dźwięków, a to za sprawą wyjątkowego koncertu dyplomantów, którzy tego wieczoru dadzą popis swoich umiejętności. Wśród tegorocznych absolwentów jest Antoni Ostrowski, młody tenor, który swoim głosem podbija kolejne ogólnopolskie konkursy. Antoni wraz z Anną Jakubczyk, wicedyrektor i nauczycielką śpiewu w Szkole Muzycznej w Szczecinku, byli gośćmi Natalii Błachowskiej w naszym studiu.
2: Pani dyrektor, zacznijmy od podstaw. Czym dzisiaj jest Szkoła Muzyczna w Szczecinku, no i jaką rolę pełni w naszej lokalnej społeczności?
3: Szkoła Muzyczna jest to takie bijące muzyczne serce Szczecinka, powiedziałabym to tak bardzo może poetycko. Szkoła Muzyczna niezmiennie dzieli się na dwie szkoły. Jest to Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia dla młodszej młodzieży, dla dzieci oraz Szkoła Muzyczna drugiego stopnia dla starszych, częściowo, którzy już ukończyli Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia, ale również wydział wokalny, wokalistyka, do której przyjmujemy bez przygotowania muzycznego.
2: Trwa rekrutacja. Kto może zgłosić się do szkoły? Jak można to zrobić i czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
3: Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich starszych. Od 6 do 16 roku życia przyjmujemy do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia na wydział tak zwany instrumentalny. Mamy szeroką ofertę instrumentów, spośród których można wybrać sobie ten jeden wymarzony instrument i nauczyć się na nim grać. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia trwa albo 6 lat dla młodszych dzieci, albo 4 lata dla starszych od 10 roku życia do 16.
2: A jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem?
3: Niezmiennie co roku fortepian, gitara, skrzypce, flet, ale mamy również szeroki asortyment instrumentów dętych. Są to instrumenty dęte drewniane, blaszane, trąbka, puzon, wspomniany flet, klarnet. Również uczymy w klasie oboju, saksofon oczywiście.
2: Czy to wszystkie kierunki, w jakich można się kształcić w Szkole Muzycznej w Szczecinku?
3: Wszystkie instrumenty smyczkowe, nie opowiedziałam jeszcze, zaczęłam od skrzypiec, ale jest jeszcze klasa altówki, klasa wiolonczeli, klasa kontrabasu, klasa perkusji, też się cieszy dużą popularnością i chyba właściwie to większość instrumentów tutaj wymieniłam.
2: A czy są zajęcia poza zajęciami dla instrumentalistów, na przykład zajęcia wokalne?
3: Mamy specjalność, w drugim stopniu mamy specjalność wokalistyka, ale również jest specjalność rytmiki, do której to przeważnie dziewczęta po ukończonym najlepiej fortepianie pierwszego stopnia dostają się i tam rozwijają swoje kompetencje, powiedziałabym bardziej pedagogiczne, oczywiście też muzyczne, bo to jest praca też z ciałem. Natomiast na wokalistyce kształcimy, może niezbyt typowo, bo większość młodzieży, która się zgłasza do nas, przychodzą wiadomo z piosenkami gdzieś tam, można powiedzieć, z nurtu muzyki rozrywkowej, a my z panią Magdą Szubą, która jest współprowadzącą klasę wokalną, uświadamiamy, że to będzie szkoła muzyczna kształcąca w kierunku klasycznym.
2: Co powiedziałaby pani rodzicom, którzy zastanawiają się, czy puścić swoje dziecko do szkoły muzycznej?
3: Jeżeli miałabym zareklamować szkołę, to powiedziałabym, że jest to świetna szkoła życia. Nie tylko kształcimy talent, nie tylko szlifujemy młodych muzyków, natomiast też wszystko to, co jest pozamuzyczne, czyli oprócz umiejętności muzycznych, bardzo ważnym aspektem jest również kształtowanie charakteru dziecka. Szkoła muzyczna jest tego chyba najlepszym przykładem, obok może sportów, które wyzwalają w nas dużą taką samoświadomość, uczą samodzielnej pracy, uczą wytrwałości, bo efekty niestety nie są natychmiastowe, na te efekty trzeba czasem czekać, nawet latami. Wiadomo, pierwsze zetknięcie z instrumentem, to nie można powiedzieć jeszcze, że wydajemy już piękne dźwięki, chyba że jest to fortepian czy akordeon, o którym jeszcze chyba nie mówiłam, że klasę akordeonu też mamy, który rzeczywiście, jeżeli postawimy jakiś palec na klawiszu, to jakiś dźwięk się wyda. Natomiast taką wrażliwość muzyczną, w ogóle wrażliwość na świat dzięki muzyce można też rozwinąć, więc jest bardzo dużo aspektów, oprócz tego, że umiejętności matematyczne, bo to jest połączenie półkul, to przez lekarzy neurologów jest udowodnione, że kształcenie muzyczne ma wpływ właściwie na rozwój, szczególnie młodych ludzi, dzieci, ma bardzo korzystny wpływ.
2: Szkoła muzyczna to właśnie, to nie tylko nauka gry czy śpiewu, ale to także nauka takiej dyscypliny, bo my też nieraz spotykając się z uczniami szkoły muzycznej, widzimy, jak zdyscyplinowani oni są, jak dużo czasami oni potrafią sobie wziąć na głowę, więc to jest naprawdę nie tylko szkoła muzyczna, ale także rzeczywiście szkoła życia. Czy pani też się zetknęła z tym, że ci uczniowie jednak są tacy bardzo ambitni, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale w ogóle w życiu i w swoim takim prywatnym też?
3: Oczywiście, to się przekłada rzeczywiście potem na to dorosłe życie. Nieraz zetknęłam się już z naszymi absolwentami, którzy właśnie doceniają to, że się uczyli w szkole muzycznej, mówiąc o tym, na przykład miałam taką kiedyś uczennicę, która startowała do jakiejś takiej wymarzonej pracy w dużym mieście i przychodzi do mnie i mówi, że zaważył fakt o tym, że została przyjęta, zrekrutowana, że właśnie była uczennicą szkoły muzycznej, bo w CV sobie wpisała, że ukończyła 2 stopnie szkoły muzycznej i od razu to rekruterów zaintrygowało, bo wiedzieli, ile to lat spędzonych, nie tylko, że szkoła ogólnokształcąca, ale również i ta popołudniowa szkoła muzyczna, więc kształtowanie siły charakteru i tej dyscypliny i kreatywności, to wszystko jakby dla nich to przemówiła ta szkoła muzyczna, więc są tego takie efekty też.
2: Antoni, ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy ty pamiętasz swój początek w tej szkole? Jak on wyglądał?
4: Pamiętam swój początek w tej szkole, tak. Na pewno wiązało to się z dużą dozą ekscytacji. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bo jak wspominała pani wicedyrektor, mamy kierunek wokalistyki, który jest tylko na drugim stopniu, więc ja przyszedłem bez przygotowania muzycznego do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że jak zdecydowana większość osób kończyłem pierwszy stopień, już wiedziałem, z czym to się je. Zostałem trochę wrzucony na tą głęboką wodę, bo ja nie miałem pojęcia, czym jest kształcenie słuchu, czym są formy muzyczne. Tego się dowiedziałem przez te 4 lata i to były bardzo intensywne 4 lata, bo łączyłem jednocześnie liceum ogólnokształcące i po skończonych lekcjach w liceum musiałem biec szybko zjeść obiad i szybko do szkoły muzycznej, gdzie potrafiłem spędzać czas, nie powiem, że późnych, ale do wieczorów.
2: Ale dobre w Szczecinku jest też to, że i szkołę, i obiad, i szkołę muzyczną masz tak naprawdę praktycznie w jednym miejscu.
4: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że gdyby nie lokalizacja właśnie liceum, miejsce, gdzie zjeść, szkoła muzyczna, to w życiu bym nie wiedział, jak to wszystko połączyć z jakimiś dojazdami.
2: A jak wygląda nauka śpiewu klasycznego tak od kuchni? Ile to jest pracy?
4: Zależy, bo można się przykładać poza samymi lekcjami, wiadomo, trzeba samemu przysiąść nad utworem, żeby go zrozumieć, żeby usiąść i rzeczywiście zinterpretować, żeby wiedzieć dana aria operowa, skąd się bierze, z jakiej opery, kto ją napisał, o czym jest, bo wiadomo, że arie, pieśni śpiewamy w różnych językach. Śpiewamy pieśni po niemiecku, po rosyjsku, śpiewamy arie, wiadomo, po włosku. Nie znam żadnego z tych języków, nie potrafię się tak biegle posługiwać, a więc trzeba usiąść i to zrozumieć. To jest na pewno jedna rzecz, do której trzeba włożyć jakoś samodzielny wkład. Druga rzecz to po prostu ćwiczyć aparat, przyzwyczajać się, uczyć się na pamięć. To jest coś, czego nie robi się tylko i wyłącznie na lekcjach. To jest jakiś własny wkład i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli rzeczywiście zależy komuś na tej muzyce i ktoś chce się kształcić w tym i fascynuje to kogoś, to trzeba dać trochę od siebie, poza tymi szansami, poza tymi lekcjami, które dostajemy od samej szkoły.
2: Pamiętasz taki swój pierwszy sukces albo taki moment, kiedy powiedziałeś sam sobie, że to ma sens?
4: Myślę, że od samego początku czułem, że to ma sens, ponieważ jeszcze się cofnę dużo przed szkołą muzyczną. Ja postanowiłem sobie twardo, że chcę śpiewać, że chcę zajmować się muzyką, jak miałem 9 lat i mam 18 i od tamtego czasu nie zmieniło się to. Cały czas dążę do, nie powiem, że do perfekcji, bo to nie jest w ogóle to słowo, które powinienem użyć, ale dążę do tego, żeby być lepszym, żeby lepiej rozumieć muzykę, żeby móc jeszcze lepiej przekazywać te emocje. I myślę, że to nie był konkretny moment, w którym dotarło do mnie, że to wszystko ma sens. Myślę, że to bardziej suma różnych momentów. Każde wyjście na scenę, które na przykład wiele okazji do pierwszego pokazania się nadała mi szkoła muzyczna, że mogłem stanąć na auli z akompaniatorką i mogłem po prostu się zaprezentować, tak jak nigdy jeszcze tego nie robiłem. I każde te koncerty, każde jakieś audycje, to jest wspaniałe przeżycie. I kiedy później dostajesz ten feedback, wtedy dociera, że to wszystko ma sens, że to robimy to po coś.
2: Szkoła muzyczna to także nauka o samoświadomości, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i nauka też o poczuciu własnej wartości, bo bez poczucia własnej wartości nie bylibyśmy w stanie zagrać, zaśpiewać tak, jak tego byśmy chcieli. Także trzeba się umieć troszeczkę chwalić swoimi sukcesami, a ty, Antoni, masz czym się chwalić, szczególnie w ostatnim czasie.
3: To ja powiem.
2: Pani dyrektor, w takim razie możemy pochwalić ucznia szkoły muzycznej.
3: Oczywiście, Antoni w tym roku jest naszym tegorocznym dyplomantą, więc już kończy. Nawet możemy zaprosić Państwa na 11 czerwca do szkoły muzycznej na godzinę 19. Będzie autorski recital dyplomowy Antoniego Ostrowskiego wraz z akompaniatorką, zresztą świetną, Anną Mendonsą. Wykonają około 10 utworów z nurtu muzyki klasycznej. Będą to arie oraz pieśni różnych kompozytorów, nawet i polski. Moniuszko, Stanisław się znajdzie. Natomiast Antoni rzeczywiście ma za sobą taki, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ma, bo jeszcze jest w trakcie, ale trudny rok. Dużo wyzwań było przed nim, bo raz, że matura, że te wszystkie rzeczy związane z klasą maturalną, czyli 4. klasą liceum ogólnokształcącego, ale również i w szkole muzycznej w tym samym roku zbiegło się jego ukończenie szkoły muzycznej. Także szykujemy się właśnie do tego dyplomu i w międzyczasie wpadły nam takie pomysły. Pierwszy był w listopadzie konkurs w Olsztynie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to taki organ nadzorujący szkoły muzyczne w Polsce. Zgłosiliśmy się właśnie do konkursu wokalnego i Antoni tam zdobył wyróżnienie. Z racji, że jest to ogólnopolski poziom, to trzeba przyznać, że to wyróżnienie naprawdę dużo znaczy. bo było kilkoro uczniów wyróżnionych na całą Polskę, więc to był pierwszy duży sukces, ale pod koniec marca byliśmy we Wrocławiu, w tamtejszej szkole muzycznej, również na ogólnopolskim konkursie muzycznym imienia Franciszki Platówny. Bardzo znany konkurs, już 10 lat trwa, jego edycje trwają, nawet ja, jeszcze będąc chwilantka wieku, też byłam na takim konkursie, ja bez sukcesów. Natomiast Antoni chce powiedzieć, że jest laureatem trzeciej nagrody w swojej kategorii wiekowej, także to był naprawdę duży sukces i tak tym trzeba się chwalić.
2: Pani dyrektor, a czy takich sukcesów w tym roku uczniowie mieli jeszcze więcej?
3: O tak, nasza szkoła muzyczna może poszczycić się wieloma zdolnymi uczniami, również ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Jest szereg laureatów, czy to instrumentaliści z klasy wiolonczeli, skrzypiec, instrumentów dętych. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Dzisiaj nie wymienię.
2: Czy takie sukcesy, które osiągają uczniowie szkoły muzycznej, przekładają się na zainteresowanie później w procesie rekrutacji? Czy rodzice o tym mówią?
3: Myślę, że tak, bo jak to w dzisiejszych czasach wiadomo, że rodzice bardzo się ze sobą komunikują, czy to przez te wszystkie komunikatory społecznościowe. I właściwie sama wiem, jak funkcjonują dzieci w szkołach, bo sama też jestem mamą trójki dzieci, więc mam i w szkole średniej, i w przedszkolu, więc rozstrzał duży. I rzeczywiście dużo informacji rodzi się gdzieś tam z rozmów z innymi rodzicami. I mam nadzieję, że takie sukcesy naszych uczniów również przekładają się na to, że jest zwiększone to zainteresowanie nauką w szkole muzycznej. Bardzo często nasi uczniowie są takimi ambasadorami naszej szkoły w swoich gdzieś tam lokalnych, czy to miejscowościach, bo nie tylko uczniowie ze Szczecinka się uczą, również z Bornego Sulinowa, nie wiem, z Barwic, z różnych tutaj okolicznych miejscowości. Z Połczyno-Zdroju oczywiście, Antoni, masz rację. I oni rozsławiają naszą szkołę gdzieś tam w swoich lokalnych miejscach, ale również i w szkołach podstawowych. To też myślę, że to jest duży przyczynek do tego, że potem dzieci się interesują tą szkołą, przychodzą do nas.
2: Antoni, jeszcze właśnie wracając do tematu godzenia troszeczkę tego życia w szkole jednej i w szkole drugiej, jak wygląda taki typowy dzień ucznia szkoły, który jest jednocześnie uczniem szkoły muzycznej?
4: No, myślę, że to w dużej mierze jest kwestia ambicji, bym powiedział, ale no przeciętny dzień. Zależy jeszcze dla mnie, ja mieszkam w internacie, to jest też troszeczkę zmienia rytm, bym powiedział, bo w internacie też są pewne ramy, że do którejś godziny możesz wychodzić, o którejś godzinie możesz być, tutaj musisz się zgłaszać, że wychodzisz, no nie, ale nieważne. No typowy dzień. Wstajesz rano, idziesz do szkoły, do liceum, do 8, kończysz tam załóżmy nawet o 15 czasami i szybko biegnę na obiad, mam pół godziny przerwy, 15:55, powrót do szkoły muzycznej, czasami lekcje, w najgorszym wypadku mówię, do 20, zazwyczaj 18 coś, no i kończą się lekcje w szkole muzycznej, czasami jeżeli siły i ambicje pozwalają, to jeszcze zostajesz po godzinach w szkole muzycznej, żeby sobie poćwiczyć, pośpiewać, pograć, zależy kto co robi, no i powrót do internatu, zjeść kolację, pouczyć się do liceum, nie powiem, że ja za dużo robiłem tego ostatniego, ale można, i idziesz spać, a więc dosyć rutynowo, nie powiem, jest to ciężki kawałek chleba, na przykład dla mnie przez 4 lata, gdzie taki dzień był mocną rutyną, 5 dni w tygodniu praktycznie, ale da się to wszystko pogodzić.
2: Co dla ciebie było, jest najtrudniejsze, a co daje ci największą satysfakcję?
4: Myślę, że zacznę od tej lepszej strony. Myślę, że największą satysfakcję właśnie daj mi ten moment, kiedy mogę pokazać rzeczywiście, co zrobiłem. Co zrobiłem przez te wszystkie lekcje, jak rozumiem tą sztukę, jak mogę wyjść właśnie na deski, sceny, wystąpić i robić to, na czym mi najbardziej zależy. Robić to, co kocham, pokazać innym te wszystkie emocje, nad którymi siedziałem, te każde słowo, które musiałem zrozumieć, nieważne w jakim języku. To mi daje masę satysfakcji, że po prostu mogę się dzielić swoimi emocjami i przemyśleniami z większym gronem ludzi. No wiadomo, ciężko jest pogodzić wiele kwestii, ciężko jest mieć czas, no załóżmy w moim przypadku liceum, szkoła muzyczna, mieć czas na jakieś ambicje naukowe, przykładać się do muzyki, mieć czas dla znajomych, dla rodziny, spać przy tym przy okazji, to jest trudne.
2: Ty, Antoni, kończysz już szkołę muzyczną, no ale szkoła muzyczna dalej się rozwija. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
3: Zintensyfikowane. Jesteśmy w trakcie właśnie rekrutacji. Ponadto wielki koncert, na który właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka. Będzie to doroczny koncert plenerowy. Miejsce pod ratuszem naszym miejskim. W tym roku zmieniliśmy charakter tego koncertu. Zaprezentują się nasi wszyscy dyplomanci tegoroczni. A powiem szczerze, jest ich sporo, jak na jedną klasę, więc będzie czego kogo posłuchać. I oczywiście wszyscy dyplomanci wystąpią z Towarzyszeniem Orkiestry naszej szkolnej, z orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych z Koszalina. Więc to takie nowum. Będzie na scenie około 60 osób, myślę, łącznie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka. 30 maja, plac pod ratuszem o godzinie 20.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Od małego dziecka zawsze chodziłam i śpiewałam. Zawsze byłam rozdarta i tak mi zostało do dziś. Tak o sobie mówi Marika Janowska, ikona szczecineckiej sceny muzycznej. To niezwykle charyzmatyczna wokalistka, która od ponad 20 lat zaraża publiczność swoją niegasnącą pasją. Ma za sobą drogę pełną festiwalowych sukcesów, telewizyjnych wyzwań i setek koncertów. Dziś z powodzeniem kształci także nowe pokolenia wokalistów. Jak wyglądały kulisy jej muzycznej drogi? Co napędza ją do działania? Jak radzi sobie z tremą tuż przed wyjściem na scenę? Z Mariką rozmawiałam o sile charakteru, miłości do muzyki i sprawdzonych rytuałach przed wyjściem na scenę. Posłuchajcie już teraz.
0: SK Szczecinek.
1: W naszym myskowym studiu gościmy dzisiaj Marikę Janowską. Cześć Marika.
5: Cześć, dzień dobry.
1: Na początku chciałabym z tobą porozmawiać o twojej twórczości. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęłaś śpiewać?
5: Moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się dość niewinnie, ponieważ zaczęła się w przedszkolu i pewnego dnia zostałam wysłana przez moje superanckie panie przedszkolanki na taki konkurs w Złotowskim Kinie, w którym zaprezentowałam piosenkę pod tytułem Rudy Ryc w przebraniu Grzybka i zaśpiewałam również piosenkę pod tytułem Alibaba w przebraniu Alibaby i wyobraź sobie, że zostałam tam odkryta przez nauczyciela śpiewu ze Złotowa i wtedy, wydaje mi się, to był taki moment, w którym i moi rodzice, i ja, ówczesna sześciolatka, świadoma nieprawdopodobnie, uznaliśmy, że może to byłby dobry pomysł na taką pasję i zaczęłam się tym śpiewem zajmować troszeczkę bardziej na poważnie, na ile poważnie można w tym wieku zajmować się śpiewaniem. Ale to był taki pierwszy moment.
1: No właśnie, i jak to później dalej wyglądało?
5: Cały dom mój rodzinny w Krajence był wypełniony moim bardzo głośnym śpiewaniem. Mama musiała mnie często uspokajać, ponieważ ta chęć śpiewania była tak wielka, że naprawdę w każdym momencie, poza tym jak mówiłam, a większość moich znajomych, przyjaciół i ludzi, z którymi pracuję, wiedzą, że jestem straszną gadułą, to jak nie mówiłam, no to śpiewałam, więc w domu cały czas śpiewałam. Później zaczęły się lekcje śpiewu u pana Stanisława Kucharskiego, które trwały wiele, wiele, wiele, wiele ciężkich lat.
1: A powiedz mi, kto był taką twoją pierwszą muzyczną inspiracją?
5: Pierwsza osoba, która mi się kojarzy jako moja muzyczna inspiracja, to był Michael Jackson. Tak jak mogę sobie teraz przypomnieć. Pamiętam, że był taki moment w moim życiu, w którym szłam przez pokój w moim rodzinnym domu i zobaczyłam na telewizorze teledysk Michaela Jacksona pod tytułem Black or White i zapytałam mojego taty, kto to w ogóle jest? O co tu chodzi? W ogóle, co to jest za zjawisko? Nie dość, że teledysk mnie przyciągnął, ponieważ on zaczyna się postacią z Kevina samego w domu, a później sama piosenka, która była dla mnie objawieniem. I wtedy pamiętam, że uklękłam na kolanka przed tym telewizorem i pomyślałam sobie, ale ten człowiek śpiewa, jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe i jak wspaniale w ogóle śpiewać. I wtedy pamiętam, że to było dla mnie takie olśnienie, że może te lekcje śpiewu, może to wszystko, a może kiedyś w ogóle śpiewać na scenie. Naprawdę.
1: Czyli wszystko się zaczęło już od bycia małym brzdącem.
5: Tak, ja od małego dzieciaka chodziłam wszędzie, śpiewałam, zawsze byłam głośna, rozdarta. Do tej pory tak jest.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy występ sceniczny poza tym przedszkolnym?
5: Poza tym przedszkolnym występem, to później pamiętam, zaczęła się era, tak po mniej więcej 2 latach nauki śpiewu. Jak już zaczęłam trochę technicznie śpiewać, zaczął mnie mój trener wokalny ówczesny wysyłać na konkursy różnego rodzaju. Pamiętam, że takim konkursem i taką sceną, którą pamiętam, to był taki konkurs w Tucholi. Bardzo duży, ogólnopolski, ogromne to było dla mnie, dziewczyny z Krajenki, z malutkiego miasta. Ogromne wyróżnienie, ponieważ tam trzeba było się dostać poprzez wysłanie nagrania, więc ta scena w Tucholi, na tym konkursie właśnie dziecięcym, to był taki dla mnie wow. I też wiele lat na scenie, mieszkając w Krajence, śpiewałam podczas takiego konkursu piosenki Czerwonokrzyskiej i tam była też Scena Piękna w Amfiteatrze i w Domu Kultury i te sceny właśnie tak ukształtowały mnie. Właśnie stawiając pierwsze kroki, to mnie tak ukształtowało właśnie w tym wszystkim.
1: Mówisz, że dom rodzinny masz w Krajence. Jak to się stało, że znalazłaś się w Szczecinie?
5: Mieszkałam w kilkunastu miastach w swoim życiu. Przez pierwsze 7 lat mieszkałam w Złotowie, później przez kolejne 7 lat mieszkałam w Krajence, potem wróciłam znowu do Złotowa, a później Szczecinek. Szczecinek wydał mi się pięknym miastem z większymi perspektywami, wydawało mi się wtedy, niż Złotów. Miałam tutaj swój zespół, w którym śpiewałam, więc dużo łatwiej było się również przenieść tutaj, żeby te próby i te takie wspólne projekty, dlatego, że z muzykami tutaj ze Szczecinka i okolic współpracowałam, więc dlatego się tutaj pojawiłam. 11 lat już mieszkam w Szczecinku i jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z tej okazji.
1: Powiedz mi, czy tworzysz własne utwory?
5: Piszę własne teksty, czasami nagrywam na dyktafon melodie, które chodzą mi po głowie. Tych tekstów trochę już jest. Tych melodii w głowie przewija się mnóstwo, więc chyba tworzę, bo to można nazwać tworzeniem. Natomiast jeszcze nie miałam okazji wydać tych swoich pomysłów na światło dzienne. Oczywiście jest to w sferze marzeń. Bardzo bym chciała do 40, bo uwaga, już niebawem będę miała 40 lat. Jest to szalone. Ale do 40 chciałabym wydać przynajmniej singiel, może epkę. Także proszę trzymać za mnie kciuki, bo bardzo bym chciała zrealizować to marzenie.
2: Będziemy mocno trzymać kciuki. Słuchaj, ja słyszałam, że po 40 dopiero się życie zaczyna.
5: Ja też tak słyszałam i liczę na to z wielką radością.
2: Powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o twoje teksty, jak byś opisała swój styl muzyczny?
5: Ponury. Może nie ponury. Brzmi to może niezbyt dobrze.
2: Sentymentalny?
5: Sentymentalny, nostalgiczny. Raczej o tematyce takiej, może nie takiej cierpiącej bardzo, ale raczej te teksty są takie pełne wrażliwości. Niekoniecznie o takim pozytywnym wydźwięku. Raczej o przemijaniu, o takich doczesnych sprawach, o bolesnej miłości. W tym się czuję pewniej niż w śpiewaniu o takich wesołych, radosnych rzeczach. Nie dlatego, że mnie to nie spotyka w życiu absolutnie, żeby tego nie łączyć, tylko wydaje mi się, że te tematy są po prostu mi, jeżeli chodzi o teksty, bliższe.
2: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy jak piszesz te swoje teksty, czy to ma związek jakoś z twoim życiem prywatnym?
5: Znaczy na pewno jakaś inspiracja z życia prywatnego się pojawia. Natomiast to były różne momenty, jak pisałam te teksty. To były, kiedy byłam w super fantastycznym momencie życia i wyszedł najbardziej ponury, ciężki i mroczny tekst na przykład, nie? A są momenty, w którym jest mi strasznie, strasznie smutno i nagle okazuje się, że piszę tekst, który jest całkiem fajny, całkiem wesoły, całkiem taki o pozytywnym wydźwięku. Także ta wena twórcza przychodzi w bardzo różnych momentach. I czy inspiracją jest moje życie? Na pewno tak. W niektórych momentach, ale w większości jest to czysta fantazja.
2: Powiedz mi, czy i jeżeli tak, to w jaki sposób Szczecinek wpłynął na twoją artystyczną drogę?
5: No w Szczecinku poznałam fantastycznych muzyków, którzy przede wszystkim pokazali mi, jak to jest grać z żywym bębnem, za co będę zawsze wdzięczna. I serdecznie pozdrawiam kolegów, którzy pozwolili mi odczuć, jak to jest, ponieważ całe życie wcześniej śpiewałam głównie z podkładami muzycznymi, jednak granie z muzykami na żywo to jest całkiem inna jazda i uwielbiam. Uwielbiam moment, w którym mogę wyjść na scenę i kiedy jest za mną żywy bęb.
2: Chciałam cię zapytać, jakie emocje ci towarzyszą? Nie wiem, czy uważasz Szczecinek za swoje rodzinne miasto? Czy cały czas jednak zostajesz przy Krajence?
5: Mam rodzinne dwa miasta, mówiąc szczerze. I to jest Krajenka i Złotów. To są miejsca, które mnie ukształtowały, w których stawiałam właśnie pierwsze kroki muzyczne, z których mam fantastycznych przyjaciół, gdzie mieszka moja rodzina, ponieważ tutaj w Szczecinku niestety nie mam nikogo, więc cały mój świat rodzinno-przyjacielski, taki pierwszy jest w Złotowie i w Krajence, więc to są dwa moje miasta rodzinne, które, do których z miłością wielką wracam. Natomiast Szczecinek jest teraz moim miejscem na ziemi. Teraz aktualnie od 10 lat. Lubię tutaj być, lubię tutaj mieszkać. Mam swoje miejsca. Moje dzieci się tutaj uczą w szkołach od zawsze. Też mają swoich znajomych, swoje miejsca, swoje fajne takie rzeczy, więc to jest miejsce na tu i teraz. Moje miejsce na ziemi. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: No właśnie, twoje miejsce na ziemi. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą, jak występujesz tutaj w Szczecinku?
5: No najlepsze. Ja uwielbiam. O Jezus. Bardzo się cieszę, kiedy mogę śpiewać w swoim mieście, ponieważ całe życie śpiewam wszędzie, tylko nie u siebie. Tak naprawdę. Jak mieszkałam w Złotowie, to wyjeżdżałam. Jak mieszkałam w Krajence, to wyjeżdżałam i ze Szczecinkiem jest podobnie, że te projekty są w różnych częściach Polski i jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, kiedy mogę jako Marika Janowska wystąpić tutaj u nas, czy w naszym pięknym kinie cudownym, uwielbiam deski naszego Kina Wolność, czy tutaj koło jeziorka na scenach, bardzo sobie szanuję i bardzo lubię, zresztą dobrze jest też zobaczyć pod sceną przemiłe, wspierające twarze, naprawdę, bo jak się gra wszędzie w koło, to owszem, to są cudowne emocje też, kiedy dajesz ludziom radość ze swojego śpiewania, natomiast jak się gra u siebie, to możesz chociaż w małej części liczyć na to, że przyjdzie ktoś znajomy i widzisz tą buźkę, do której możesz zaśpiewać, której możesz oddać, na której możesz się skupić i to są często bardzo fajni ludzie, także bardzo lubię śpiewać w Szczecinku.
2: Jaki występ albo jaka akcja zapadła ci w pamięć najbardziej, była dla ciebie najbardziej emocjonalna?
5: Mówisz o występie?
2: Tak.
5: Muzycznym. O, było ich mnóstwo. Wiesz co, na pewno bardzo emocjonalny był występ, gdzie doszliśmy z Sebastianem Wojgienicą i Milaną Dywan z moją siostrą do pół. To w ogóle był taki bardzo zwariowany moment, bardzo dużo emocji, więc czy dobrych? I dobrych, i złych. Taki roller coaster emocjonalny, ale na pewno to był jeden z bardziej emocjonalnych momentów. Które występy jeszcze? Było kilka takich bardzo emocjonalnych, bardzo małych kameralnych koncertów, gdzie na przykład żegnałam się z jakimiś bliskimi osobami, albo z bliskimi osobami dla mnie bliskich osób. To są takie momenty, gdzie ten śpiew trochę inaczej wybrzmiewa. To są, co mi się skojarzyło, wszelkiego rodzaju urodziny, jakieś takie świętowanie różnych rzeczy, bo nie tylko wielkie koncerty, bo to podejrzewam, że dla większości osób emocjonalne wydarzenie może być takie właśnie wielkie, jakaś ogromna scena, wielkie emocje, a mi się wydaje, że jednak dla mnie te kameralne koncerty, gdzie jest mało osób i gdzieś one są spowodowane emocjami właśnie typu pożegnanie albo świętowanie kolejnego roku życia. I jak śpiewałam i widziałam emocje w ludziach, to są dla mnie najbardziej emocjonalne też występy i wydarzenia, nie?
2: Mhm. A powiedz mi, jak ty przygotowujesz się do występu?
5: A ja jestem paranoiczką zwariowaną. Dlaczego tak mówię? Moje koleżanki z branży doskonale wiedzą, tej koleżanki też wokalistki, moje też dobre znajome prywatnie, one doskonale wiedzą, że ja nie piję zimnych napojów kilka dni przed występem, nie piję gazowanego, nie pozwalam sobie iść, chodzić w miejsca, gdzie mogłabym się zarazić jakąś chorobą. Dla mnie to jest ogromna odpowiedzialność już teraz, naprawdę. Występ przed ludźmi jest dla mnie ogromną odpowiedzialnością, trochę za bardzo przeżywam czasami, ale bardzo dbam o swój głos, o jego higienę. Właśnie te kilka dni przed występem, oczywiście pierwszą miłością i od razu rzeczą, którą robię, jak już ten występ będzie, to jest zimna kola, którą uwielbiam, a której sobie odmawiam, żeby ten głos brzmiał podczas występu jak najlepiej, więc to jest taka moja rutyna, to taka może troszeczkę przesadna dbałość o ten głos i przesadna higiena. Oczywiście nawilżanie, inhalacje, takie podstawowe rzeczy, które robią wszystkie wokalistki i wokaliści, rozśpiewka wokalna, więc tak to wygląda u mnie.
2: A powiedz mi, co było takim twoim największym wyzwaniem w ciągu twojej dotychczasowej kariery?
5: No tych wyzwań było mnóstwo, w sensie na początku, jak zaczynałam śpiewać, to były konkursy. To było mnóstwo, jakieś chore ilości festiwali, konkursów, przeglądów artystycznych. To były takie wyzwania. Zresztą konkursy są szalone, bo ta rywalizacja czasami jest zdrowa, czasami mniej zdrowa, natomiast za każdym razem konkurs jest wielkim wyzwaniem. Castingi do różnego rodzaju programów, do których się dostałam. Do niektórych się dostałam, do niektórych nie. Do niektórych jak się dostałam, bywało też, że na przykład nie mogłam potem pojechać. To były takie dramaty. Brałam też niedawno udział w takim konkursie zorganizowanym przez Dom Kultury w Warszawie, gdzie jurorem był Adam Sztaba, gdzie dostałam wyróżnienie, więc to było wspaniałe uczucie i cudowne, że Adam Sztaba, osoba na takim szczeblu, guru muzyczny tak naprawdę i wielka inspiracja, doceniło wykonanie mojej piosenki Tyle Słońca w całym mieście, więc generalnie tych wyzwań jest mnóstwo. Nie jestem w stanie ograniczyć się do jednego takiego największego wyzwania wokalnego w życiu.
2: Powiedz mi, czy przed występem masz tremę?
5: Oczywiście, że tak.
2: A jak sobie z nią
5: Ja radzisz? Wiem, że ludzie myślą, że ja to jestem taki szałaput, który wchodzi na scenę jak do siebie, do domu. Proszę mi uwierzyć, nawet najbardziej pewna osoba na scenie zawsze ma w sobie tą dozę takiej adrenaliny i tremy, która będzie towarzyszyła już, myślę, że zawsze. Można ją trochę okiełznać, przytulić, zaakceptować, żeby było trochę łatwiej. I to samo mówię moim uczniom również. I jak ja sobie z tym radzę? Wydaje mi się, że wcześniej miałam trochę problem, bo mi się trzęsły ręce, trzęsły nogi, stąd wybierałam na przykład stroje, gdzie nie będzie tego widać. Naprawdę. Ostatnie kilka lat, kiedy z tą sceną człowiek się doświadcza częściej, wychodzi już pewniej. Wychodzi już pewniej, ale ta trema, czy to się spodoba, czy będzie dobry odbiór, czy ludziom coś się przekaże, czy nie, jest zawsze. Staram się po prostu mówić: Marika, stoisz tyle lat na tej scenie, już byłaś we wszystkich miejscach, jakich mogłaś, na malutkich scenach, śpiewałaś na betonie, śpiewałaś na przyczepie od tira, po prostu na wielkiej, ogromnej scenie z fantastycznymi realizatorami dźwięku. Co się może teraz wydarzyć? No nic, no zrobisz tak, jak będziesz umiała najlepiej, no i zobaczymy, jaki będzie odbiór. Na szczęście udaje się, że wszystko jest w porządku.
2: Właśnie chciałam ciebie o to zapytać. Jaki jest odbiór twoich fanów?
5: Fanów. Myślę, że to jest trochę za duże słowo. Nazwałabym ich odbiorcami i bardzo dziękuję, jeżeli osoby przychodzą na koncerty, gdzie ja jestem i mówią do mnie: Mariczka, wpadłem, bo ty śpiewałaś na przykład. I to jest super. Zazwyczaj ten odbiór jest bardzo pozytywny, ale wiadomo, ma to różne wydźwięki. Dlatego, że jak przychodzą znajomi, no to wiadomo, że ci powiedzą, że było super, nawet jak człowiekowi się do noga powinie na scenie, co nie? Natomiast jak przychodzi do ciebie osoba całkowicie obca i mówi, że kurczę, wie pani co, no miałam ciarki, popłakałam się, albo poczułam, jak pani śpiewała to czy tamto, jakąś tam emocje, no to już jest laurka, nie? No to już jest petarda. Wtedy, mimo tego, że te koncerty są dość częste i czasami się wydaje, że człowiek wpada z joba na joba, to jak ktoś powie coś takiego, to wtedy człowiek myśli sobie, kurczę, że to ma super sens, nie? Mhm. Że to jest naprawdę superanckie i to uczucie, kiedy ktoś poczuł więcej, a na tym najbardziej mi zależy podczas moich wykonań wszelkiego rodzaju utworów, no to wtedy to jest już totalne wow, nie? Ładuje baterię bardzo.
2: A powiedz mi, czy masz wymarzoną osobę, z którą chciałabyś zaśpiewać w duecie?
5: Z Freddiem Mercurym. Z Bruno Marsem. Ja jestem wielką fanką, kocham go po prostu bardzo, miłością wielką. Z polskich artystów, no to Piotr Cugowski, też go trochę kocham. Z Igorem Herbutem. Jest mnóstwo takich fantastycznych wokalistów. Jest Kasia Dereń świetna, Kasia Moś. Są takie wokalistki, które, o Jezu, musiałabym wymieniać ich mnóstwo. Są fantastyczne głosy i z takim fantastycznym głosem chciałabym stworzyć właśnie duet. No ale żałuję bardzo, że Freddiego już nie ma z nami, bo to jest dopiero miłość obsesyjna i szalona.
1: A powiedz mi, jak ty widzisz siebie, Marikę, za 5 lat?
5: Z płytą na koncie albo z epką, naprawdę. Bardzo bym chciała zrealizować to marzenie. Chciałabym za 5 lat powiedzieć, że byłam w 10 krajach Europy. Dlatego, że nie byłam w wielu miejscach w moim życiu. Dopiero odkryłam podróżowanie 3 lata temu, że nie tylko nasze polskie morze, czy jakieś takie tutaj nasze rejony, tylko że świat w ogóle jest bardzo blisko, więc chciałabym podróżować trochę częściej, spędzać dobry czas z rodziną, z dzieciakami. Moje dzieci za chwilę wyfruną, być może z domu. Mam 18-letniego syna, 15-letniego syna, 15 to jeszcze może nie, ale starszy syn niebawem kończy szkołę, więc życzę sobie przede wszystkim wartościowego czasu z dzieciakami, trochę więcej czasu dla siebie, płyta na koncie, fajne projekty muzyczne za mną albo przede mną. No i chyba to by było na tyle. Nie mam jakichś takich, nie wiadomo jak wielkich, ogromnych marzeń. Myślę, że chciałabym mieć więcej czasu dla rodziny, dla siebie, żeby dzieciakom było dobrze. No i jakby ta płyta wpadła, to byłoby superancko.
1: No właśnie, bo w tym codziennym czy biegu to chyba trochę nam brakuje tego czasu takiego dla siebie, nie?
5: Tak, ja bardzo dużo pracuję. Bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję i bardzo dużo pracuję od zawsze i chciałabym, żeby to tempo było dostosowane właśnie też trochę do moich potrzeb. Jakby ja to dzielę, wszystko jest okej, okay, broń Boże, nie narzekam. Ja bardzo się cieszę i robię super rzeczy w swoim życiu zawodowo. Natomiast no chciałabym za 5 lat mieć taką świadomość, że umiałam to fajnie podzielić i jeszcze z tego czasu z dziećmi, z rodziną, z przyjaciółmi wziąć tyle, ile powinnam, a nie tyle, ile mogę, w sensie czasowo na co mi pozwala, nie?
1: Mamy nadzieję, że tak się stanie.
5: Ja też.
0: SK Szczecinek.
1: A już w przyszłą niedzielę hala sportowa przy ulicy Jasnej w Szczecinku zamieni się w stolicę tańca towarzyskiego. Przed nami kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju tańca sportowego o koszyczek truskawek. To wyjątkowe wydarzenie, w którym sportowa rywalizacja łączy się z letnią atmosferą, a tancerze z całego kraju powalczą o wyjątkowe, owocowe trofea. A oglądając tak widowiskowe turnieje, często zadajemy sobie pytanie, co kryje się za kulisami tych wyjątkowych występów? Jak wygląda droga od pierwszych kroków na sali do profesjonalnego poziomu? Natalia Błachowska w rozmowie z Katarzyną Balon ze szczecineckiego klubu tańca AIDA zajrzała za kurtynę tego wymagającego świata i zapytała panią Kasię o drogę tancerzy, a także o ulubione style taneczne zarówno tancerzy, jak i pani Kasi. Posłuchajcie już teraz.
2: Jak zmieniają się dzieci, jak zmienia się młodzież pod wpływem uczęszczania na zajęcia? No bo wiadomo, czasy bardzo dynamicznie się zmieniają, szczególnie w ostatnich latach. Czy ta młodzież, którą pani pracuje, w jakiś sposób też się zmieniła?
6: No my kształtujemy tych ludzi. I ja to zawsze mówię, że jak gdyby przychodzi do nas młody człowiek i my, no nie chcę używać tutaj porównania Pigmalion, tak? Nie chcę tego używać, ale my tych młodych ludzi formujemy ich mentalnie, formujemy ich sportowo, fizycznie, ale też formujemy ich wnętrze, ich psychikę, ich wrażliwość, a poza tym formę komunikacji. Ja nigdy nie sądziłam, że to będzie takie ważne, dlatego że ci ludzie rozmawiają bardzo często, młodzi, poprzez media społecznościowe. Forma takiej komunikacji bezpośredniej troszeczkę zaczyna nam zanikać. Natomiast jak tańczymy, no to jest interakcja, nawet ona może być bez słów, ale ona po prostu jest. Powiem tak, to jest najtrudniejsze do nauczenia. My ich, tak jak każda, myślę, że dziedzina, wiedzą, że jeżeli nie ma systematyki, nie ma efektu. Wiedzą, że no muszą się to zaangażować, bo na pewnym etapie już samo zatężenie kroków nie wystarcza. Do tego dochodzi tak zwana technika, a to jest bardzo szeroka księga wiadomości, informacji, które mózg młodego tancerza musi przerobić, zapamiętać i włożyć w swoje ciało w sensie dosłownym. Ale przy tym wszystkim myślę, że musimy pamiętać, że każdy z tych tancerzy, czy tańczy solo, czy tańczy w

0: Żonę, to gdzieś to jest i dajemy tym młodym ludziom ten czas. My pokazujemy, że jest taniec, jest no, ten splendor występu, te piękne suknie, które robią takie wrażenie, ale zanim to wszystko nastąpi, to jest naprawdę praca na sali. Często ci młodzi ludzie no, z wielu rzeczy rezygnują. Czasem ciężko te puzzle dopasować, tak? Puzzle tych swoich własnych zainteresowań, tego życia prywatnego i tego życia tanecznego. No staramy się to tak robić, żeby szło to po prostu w parze, ale kompromisy muszą być tutaj z jednej i z drugiej po prostu strony. No i to jest tak, jak się, jeżeli oni już po prostu przetrwają pewien moment, to ja wiem, że jeżeli ci młodzi ludzie tańczyli od tego 5., 6. roku życia w klubie, oni idą na studia, oni stąd wyfruwają. Po raz kolejny wtedy pęka serce, bo oddajesz takiego już człowieka, który po prostu wie, wszystko rozumie, masz z nim formę komunikacji, jest zaufanie, które się wypracowuje latami, ale jest taka kolej rzeczy i oni wyfruwają, ja wiem, że sobie poradzą, czy oni będą dalej tańczyć, czy nie, no to już będą ich decyzje, czy będą to kontynuować, czy pogodzą to ze studiami, ale tancerze są w większości przypadków zorganizowanymi ludźmi i oni zawsze mają dużo, oni przychodzą zmęczeni, ale jak nie ma tego zmęczenia, to ja wiem, że im jest ciężko się uczyć, bo jak głowę się przewieszczy i zmęczy, to ona lepiej chłonie i myślę, że to jest nie tylko w tańcu. Więc myślę, że na pewno ich formujemy, kształtujemy. Czasami dajemy im płynąć ich własną drogą. Czasami mówimy, zastanów się, przeanalizuj to, ale jak już podejmujesz taką decyzję, to bierzesz ją na klatę. I może właśnie takie decyzje w młodszym wieku i ten sposób pozwoli im znaleźć rozwiązanie jakichś innych sytuacji w dorosłym życiu. Na pewno taniec nie jest formą taką, gdzie usuwamy kamyczki spod nóg. Nie zawsze, że tak powiem, idzie to z myślą rodzicielską, ale życie nie układa nam się z samych płatków. Czasem są te kamyczki i my musimy umieć albo przejść po nich, albo je ominąć, albo umieć je podnieść. I też myślę, że tego uczy taniec.
1: Wspomniała Pani, że przychodzi taki moment, kiedy musi się Pani ze swoimi podopiecznymi rozstać, kiedy oni wyfruwają właśnie z Pani gniazda tak naprawdę takiego tanecznego. Czy oni czasami wracają i wpadają do Pani na salę? Ma Pani kontakt ze swoimi podopiecznymi później?
0: Nie ze wszystkimi, ale tak. No bo to już są dorośli ludzie, dorosłe życie. I też nie należy tego oczekiwać, że jak gdyby ten taniec będzie cały czas w ich życiu takim number one i priorytetem. Nie ukrywam, że więcej wśród tych osób, z którymi gdzieś mam kontakt, to są dziewczyny. Gdzieś tam mentalnie może po prostu kobieta z kobietą po prostu jest bliżej. Mamy ze sobą kontakt. Może właśnie dzięki mediom społecznościowym. Wiem, co tam widzę. Czasem się spotykamy, nie wiem, święta. Na przykład, nie wiem, na cmentarzu ostatnio spotkałam dwie moje tancerki, już dorosłe kobiety. Super, fantastyczna sprawa. Czasem niektórzy kontynuują swoją przygodę taneczną, niekoniecznie w tańcu towarzyskim i gdzieś tam mamy ze sobą kontakt i się wspieramy, bo gdzieś te terminy nam się tak rozjeżdżają, że nawet jak jest jakieś wolne, no to ktoś ma wolne, a ktoś nie ma wolnego. Więc no tutaj te media w tym momencie społecznościowe te relacje gdzieś tam wspierają. Myślę, że bardzo często się czasem widzę z rodzicami tych ludzi. I ja mówię, wie pani, ci moi tancerze dorośli z tego 1., 2. miotu, to już są ludzie dorośli, mający dzieci. Ja tak słyszę od tych rodziców, pani Kasiu, ja teraz z wnuczką oglądaliśmy zdjęcia mamy, jak ona tańczyła. Więc ten taniec gdzieś tam w tej przestrzeni spokojnie, nienachalnie, nie wyskakując, że tak powiem, z lodówki, gdzieś on będzie funkcjonował, bo myślę, że jeżeli ktoś tańczył ileś tam lat, to się zawiązują przyjaźnie na całe życie i to też jest piękne, że jak gdyby, nawet mamy parę małżeńską z klubu.
2: Też
0: tak się zdarzyło. Więc fajnie, no. Ludzie sobie układają różnie życie, ale myślę, że tego, czego się nauczyli tańcząc, mówię o tych wartościach, relacjach społecznych, nie tylko o takim tańcu stricto, to wiele rzeczy ich tego nauczyło. Też mogli pewne rzeczy docenić, postrzegać inaczej, rozumieć więcej, bo jednak my musimy tańczyć i patrzeć na to tak wieloprzestrzennie.
1: Pani Kasiu, a teraz takie trochę bardziej osobiste pytanie. Co Pani najbardziej lubi w tańcu? Albo może co Pani kocha w tańcu? Czy to może tę drogę, którą trzeba przebyć do tego, żeby osiągnąć pewne kolejne poziomy? Czy może są jakieś style ulubione? Czy może...
0: Ja chyba w tym tańcu najbardziej kocham to, tak patrzę, to co kocham w tańcu zmieniało się wraz z moją jak gdyby ścieżką i też dojrzewaniem jako trener. trenera, bo to tak, to w ogóle jest inne postrzeganie na początku drogi, a inne teraz. Chyba tak najbardziej kocham, jak patrzę właśnie na tych tancerzy, których miałam szczególnie od tego 5-6 roku życia.

0: życia. I tak w kronikach jeszcze, ale teraz już na Facebooku, czasem wychodzą jakieś takie wspomnienia sprzed 11 lat. I widzę tą drogę, widzę, pamiętam po prostu nawet sformułowania niektórych z nich, jak stali na sali baletowej mając 5 lat po prostu. Widzę ich w takim wieku nastoletnim, no tuż przed wyfrunięciem z gniazda, czyli w okresie licealnym, i patrzę, jak oni się zmienili, jak oni dojrzeli. To też jest duża praca i wsparcie rodziców. To trzeba bardzo wyraźnie po prostu powiedzieć, że jeżeli ta praca idzie tymi samymi torami co trenera, to naprawdę wszyscy mogą mieć z tego satysfakcję. I chyba tak z perspektywy czasu lubię patrzeć jak gdyby na ten całościowy gdzieś tam efekt. No ale jak gdyby, no wiadomo, że mamy swoje ulubione tańce.
1: A pani jakie ulubione tańce?
0: Ja jestem łaciniara, tak. Ja jestem łaciniara. Moje serce leży po łacińskiej stronie, czyli te wszystkie samby, rumby, czacze, aczkolwiek no nie ukrywam, że też taką moją miłością muzyczną jest tango, więc jeżeli chodzi o taką stronę muzyczną. Natomiast no nie ma chyba kogoś, kto ma wrażliwą duszę i widzi parę na przykład standardową, mężczyznę, chłopaka we fraku. To jest taka czysta sentencja elegancji, takiej klasy i w takiej czystej bardzo formie. I te dziewczyny w tych takich sukniach balowych, o których czasem marzyło się za dziecka, więc no to też ma swój urok, ale no ja jestem łaciniara, moje serce po łacińskiej stronie leży, jak to kiedyś moja koleżanka też z tańca powiedziała i ja to sobie tak troszeczkę zapożyczyłam.
1: Prowadza pani te swoje miłości na salę baletową, czy jednak daje pani czasami swoim tancerzom swobodę, jeżeli chodzi
0: o... Moje serce po łacińskiej stronie, natomiast nasi tancerze tańczą dwa style tutaj, i standardowy, i latynoamerykański, także i też ich wspieramy jako Sapiki Aida szkoleniami z wybitnymi trenerami, bo też trzeba dopuścić czasem świeżej krwi, to ważne. Też uczestniczymy w szkoleniach zewnętrznych, ja tylko powiem, że mieliśmy we wrześniu tutaj możliwość gościć tancerzy z całego naszego województwa zachodniopomorskiego na związkowym szkoleniu z tańców latynoamerykańskich i tutaj przyjechali i trenerzy i cały zarząd Zachodniopomorskiego Związku Tańca Sportowego i z naszego województwa, to tak, żeby łatwiej brzmiało, tancerze zjechali do Szczecinka na dwudniowe szkolenie, więc no też jak gdyby my staramy się też być tacy jak gdyby otwarci na taniec sportowy, ale też na inne formy tańca, bo ja tu chciałam powiedzieć, mi się skupili na tym wyczynie trochę, że jak gdyby to, co pani powiedziała na początku, że jak gdyby staramy się roztańczyć Szczecinek, pokazując taniec od takiej ludzkiej strony, od takiej strony ludzkich relacji, od tego, że można, od tego, że nie wolno się wstydzić, że to jest fajny sposób spędzania czasu, że to jest fajny wspólny czas, na przykład dla par małżeńskich, których latorośle wyleciały na studia i jest tak zwany syndrom pustego gniazda. Zróbcie coś, kochani, dla siebie. Pójdźcie gdzieś po prostu razem, zróbcie coś. Może to być na przykład taniec. Więc i też pokazujemy tą formę kultury, niekoniecznie stricto turniejową. I myślę, że to krzewienie tej kultury tanecznej, to też jest nasze zadanie.
1: A czy takie zajęcia dla osób właśnie z syndromem pustego gniazda organizujecie?
0: Tak, mamy. Mamy takie gniazdko, gdzie ich przytulamy. Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 19 w sali baletowej w Kinie Wolność. To są zajęcia dla par i też są zajęcia dla samych pań. No i tutaj mamy już te panie niejednokrotnie, które już troszeczkę tańczą, też prezentowały się w naszych takich różnych przedsięwzięciach tanecznych tutaj na przestrzeni takiej medialnej i nie tylko naszego miasta. I teraz też coś tam szykujemy, ale jak coś wyjdzie, to wtedy będziemy dopiero mówić, bo to są, to uwaga, nie są zawodowcy, nie są amatorzy, to są panie, które po prostu przychodzą, łknęły bakcyla i jak gdyby... Co nam w tym roku wymyślisz? Padło pytanie na jednych z pierwszych zajęć, więc ja tu nie ma spoczynku. Tu głowa musi cały czas pracować i też fajnie, że się coś takiego tworzy i to daje ludziom taką zwyczajną, ludzką radość. Mówimy na to endorfiny. Ja to mówię zwykła ludzka radość. Zamiast czekolady, pół godziny tańca. Fajna rzecz.
2: SK Szczecinek.
1: Budowa ronda u zbiegu ulic kardynała Stefana Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Witolda Pileckiego w Szczecinku wchodzi w ostateczny etap. Na naszym profilu zapytaliśmy, jak
3: chcielibyście nazwać nowe skrzyżowanie? W komentarzach najczęściej pojawiała się propozycja nazwy imienia Wiesława Adamskiego, szczecineckiego rzeźbiarza, którego 10. rocznicę śmierci będziemy obchodzić w przyszłym roku. Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, napiszcie je w komentarzu pod naszym postem na SK Szczecinek News.
2: SK Szczecinek.
3: A na koniec magazynu coś w temacie bezpieczeństwa. To jedna z największych zmian dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg w ostatnich latach. Od 3 czerwca zacznie obowiązywać nowy przepis. Osoby poniżej 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach ochronnych. Nowe przepisy obejmą rowery, hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy pozwolą dziecku jechać bez kasku, mogą dostać mandat nawet podczas krótkiej przejażdżki po osiedlu czy parku.
2: SK Szczecinek.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Biedronka Szczecinek. Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Chcę tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

0: SK Szczecinek.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć

Tam jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.